0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz to tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20:30.
6: Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco, z odrobiną spóźnienia, z odrobiną talentu. Piotr Wnorowski, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, czas zacząć tak jak zwykle, każda niedziela, godzina 20:30. Dzisiaj troszeczkę później i nawet mam dla Was przykrą wiadomość, troszeczkę też krócej pogramy. No a wy piszcie do nas. Witam panią Sway i od Sway zaczynamy i od Sway. Szybciutkie życzonka dla Sway, od obcego i jego właściciela.

I tak to już jest, moi drodzy. Wypiszecie www.crpgda.pl, a te życzonka i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń znajdujecie. I tam klikacie i piszecie życzonka, a te życzonka przychodzą do mnie. Ja je odczytuję, rozczytuję i przesyłam dalej, puszczając namiętnie tą cudowną piosenkę płynącą z naszego radyjka. www.crpgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń znajdziecie. A poza tym 82626 to jest numer do nas, lub 812626 to jest numer do Radia SAR, jeżeli mieszkacie w Akademiku numer 1, lub 347-2626. To jest właśnie to, to jest właśnie to. A my słuchaliśmy, co słuchaliśmy? Evanescence, My Immortal. Dla kogo i od kogo? Dla Sway, od obcego i jego właściciela. No nieźle, a kto jest właścicielem obcego? No dobra, obcy kontra Predator. Słyszałem, że, znaczy wiem, że jest taki film, nie wiem, co sądzicie o tym. W każdym razie zdania są podzielone. Nawet niektórzy mówią, że będzie następna część. Nie no, ludzie, czego ludzie w Hollywood nie wymyślą? Słuchajcie, a my lecimy dalej, a my lecimy z koksem. Dzisiaj, tak jak mówię, troszeczkę może i krócej, troszeczkę z opóźnieniem. No, przepraszam, przepraszam bardzo. Dzisiaj w ogóle prawie, że nie miało być koncertu życzeń, ale się wyrobiłem i bardzo dobrze, bo jestem tu po to, żeby spełniać wasze życzenia. A jeszcze tydzień temu, jeszcze podczas ostatniej zeszłotygodniowej audycji napisał do nas Piotrek, i napisał: ocal tę miłość, Skywalker, życzenie numer 36, tym razem dla tych, którzy potrafią pokochać jeszcze raz inną kobietę i znajdują ukojenie w miłości do kobiet. Kobiety są piękne. Piotrek, a piosenka? Ocal tę miłość, Skywalker.

No, złe kilometry grzeją nas. Wysłuchajcie Studenckiej Agencji Radiowej jeszcze przed chwileczką, jeszcze przed momencikiem. Skywalker, ocal tę miłość, treść życzeń. Tym razem dla tych, którzy potrafią pokochać jeszcze raz inną kobietę i znajdują ukojenie w miłości do kobiet. Kobiety są piękne. Piotrek napisał do nas życzenie numer 36, a następne życzenie Iwani Delfin, jej czarne oczy, dla Kuny od Bobika.

0: oczy, takie czarne oczy.
1: To za mną kończy, ze mną jest jej piękne
0: czarne oczy, takie czarne oczy.
1: Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
0: I wszyscy razem czarne oczy, takie czarne oczy.
1: To za mną kroczy, ze mną jest.
2: No pięknie, bawimy się jak zwykle. Ja tylko przypomnę, czarne oczy, Iwan i Delfin. Przepraszam. Dla Kuny od Bobika. Czarne oczy, jej piękne czarne oczy. Nikt jej nie zaskoczy.

baila, baila e baila o, ozone, ozone, dregastie dietei, czy coś takiego, baila bo, baila i przed chwileczką Delfin i Iwan, jej czarne oczy, dla Kuny od Bobika, w tej chwili pozdrowienia, dla Tomka, Bartka, dla Agnieszki i dla wszystkich ziomali, ziomków i znajomych, od Aśki i Piotrka.

Baila E, baila O, baila E, baila A, A. No, to było Dragosta Day, Ozone. A za chwileczkę będzie trzeci wymiar. Dla mnie masz styla, baby. A od kogo i od kogo to było? Po prostu z pozdrowieniami dla Tomka, Bartka, Agnieszki, dla wszystkich ziomków, ziomali i znajomych, od Aśki i Piotrka. Czy to było od Sway Peterka, czy od Piotrka? Nie wiem, raczej wątpię, z tego co wiem, ale ty tylko, to już należy do was rozmyślanie na ten temat. www.sarpegida.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie, tak jak znalazł ten stosowny odnośnik ktoś, kto napisał do nas tak. Kołysanka, Dżem. To znaczy, nie ma, nie mogę znaleźć po prostu tej piosenki, będzie inna piosenka Dżemu, a treść życzeń, dal przemiłej, dla przemiłej moderatorki studenckiej agencji radiowej. Jeszcze raz przeczytam, dla przemiłej, nawet dodam przesympatycznej, moderatorki studenckiej agencji radiowej. Trzeci wymiar będzie później, chociaż słyszycie go w tle. A teraz dla przemiłej, moderatorki studenckiej agencji radiowej, Dżem i whisky. A czemużby nie? A czemużby i tak?

0: Nazywam się Maciej Welser, śpiewam w zespole Jam. Chciałem pozdrowić słuchaczy Saru z Trójmiasta.
1: No właśnie, pozdrawiamy słuchaczy Saru, tak jak słyszeliście. No widzicie, nawet tacy ludzie nas pozdrawiają, was pozdrawiają. Jam, dla kogo i od kogo? Czytam, jasne, że czytam. Jam dla Przemiłej, moderatorki studenckiej agencji radiowej. Przemiła moderatorko dla studenckiej agencji radiowej. To było dla ciebie Jamik, sympatyczny, przesympatyczny Jamik dla przesympatycznej i przemiłej moderatorki ze studenckiej agencji radiowej. A wy słuchacie właśnie Radia Sar, koncert życzeń, czyli podaj dalej. No piszcie. Jasne, że piszcie. Jakiś kawał? Dobra. Trzecia w nocy. Żona czeka na męża, który nie wrócił jeszcze z imprezy. Wpada parę minut po trzeciej nad ranem. Kompletnie, ale to kompletnie pijany. Kompletnie pijany. Żona wrzeszczy. O której to się wraca do domu? Co ty robisz? Przecież wiesz, jak ja nie lubię, jak pijesz i w ogóle. No i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. A mąż na to krótko i spokojnie.
2: Jakie wraca? Jakie kurwa wraca, no? Po gitarę

0: Drogie dzieci, nadeszła pora, gdy sympatyczne jeże szykują swoje piesze wędrówki. Niestety, bardzo często trasy, którymi sobie beztrosko drepczą, krzyżują się z ruchliwymi autostradami, pełnymi rozpędzonych niebezpiecznych maszyn. Kierowcy rozjeżdżają te sympatyczne stworzonka na krwawą miazgę. A przecież tak być nie musi. Wystarczyłaby odrobina dobrej woli i...
1: Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa?
2: Chyba jeżozwierza.
1: Jakiego jeżozwierza?
2: Takiego dużego jeża.
3: No cóż, bywają myśli tak głębokie, że pogrążają autora. Ale o ekologii zawsze warto posłuchać. EkoSAR w każdą środę o godzinie 17 na antenie Studenckiej Agencji Radiowej.
4: Właśnie, każda środa na antenie Studenckiej Agencji Radiowej EchoSAR warto posłuchać. Warto posłuchać wszystkich naszej audycji www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do programu na pewno znajdziecie. Jeśli coś znajdziecie ciekawego, słuchajcie, słuchajcie i jeszcze raz słuchajcie. I piszcie, piszcie, jeszcze raz piszcie www.sar.pgda.pl. Ale dzwońcie, 82626 to jest numer z akademików, ale z akademika numer 1, czy 3, przepraszam, 812626. Niech i tak będzie. A my lecimy dalej, Michael Jackson, Bad, ktoś po prostu chciał tego usłuchać, posłuchać, dlatego my puszczamy, w końcu spełniamy wasze marzenia. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Co pani jest? A, nic, żaba w głowie. Chyba coś mi się pomyliło.

No tak, Living La Vida Loca, a przedtem Michael Jackson Bad, ktoś po prostu chciał usłyszeć ten kawałek, a ze Shreka, Eddie Murphy and Antonio Banderas, dla kogo i od kogo? No pewnie, z pozdrowieniami od Shreka. A teraz Lumpex 75 GKS, a, dla kogo? Dla wszystkich sympatyków futbolu i w ogóle, przepraszam, dla wszystkich sympatyków futbolu na wybrzeżu. Okej, niech będzie.

No właśnie, o rany, trochę posłuchaliśmy tych piosenek, po prostu ktoś chciał tego wysłuchać, no my puszczamy, w końcu spełniamy wasze marzenie www.sarpek.pl i tam stosowne odnośnie do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. No tutaj na Ircu nawiązała się rozmowa na temat na przykład przekleństwa kobiety i przeklinanie, nie, no to jest jak ogień i woda, no bez przesady, nawet z urokiem. No chyba, że ktoś mówi na przykład pozdrowienia dla wszystkich, zaje fajnych, prawda, kolegów lub koleżanek. Słuchajcie, tak samo, przynajmniej takie jest moje zdanie. Kobieta i przekleństwo, tak samo kobieta i papieros. Nie, dziękuję, to nie dla mnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy sądzą tak samo, pozdrawiam wszystkich, którzy nie sądzą tak samo. I pozdrawiam w ogóle wszystkich, a w szczególności słuchaczy Radia SAR, czyli Studenckiej Agencji Radiowej. Zapraszam do słuchania. Każda niedziela godzina 20:30, za tydzień się spotkamy. Ja już niedługo będę musiał kończyć, niestety. No dzisiaj tylko godzinka i was opuścić bym musiał. Ale słuchajcie, nie przejmujcie się, bądźcie ze mną. Teraz jeszcze puszczę jeden kawalonczek, Sweet Noise i Peja, a następnie będzie jeszcze kołysanka Sumpto Acoustic. Peje po prostu ktoś chciał wysłuchać, a kołysanka Sumpto Acoustic czy coś takiego z pozdrowieniami. Dla kogo? Chciałoby się powiedzieć dla Misia Gogo. Nie. Z pozdrowieniami dla Asi. Od razu tutaj powiem, że z tego co myślę, to nie będzie dla Sway. W każdym razie z pozdrowieniami dla Asi Sumpto Acoustic będzie dzisiaj. A w tej chwili już słuchamy Sweet Noise i Peja, już tutaj powoli leci. Daj mi jeden taki dzień, jedną taką chwilę, jeden taki wieczór, jedną taką niedzielę, a zrobię, że wasze życzenia się spełnią.

No i oczywiście niespodzianka, bardzo miła niespodzianka. Do wykorzystania do końca listopada, czyli już niewiele nam zostało. Bar Garaż, ulica Trauguta 86, róg Trauguta i do Studzienki. Poniedziałek, czwartek, 12-22, piątek, 12-4, sobota, 13-4. Kto pierwszy zadzwoni, dlatego dwa paszteciki i stosowny, nie żurek, chciałem powiedzieć, tylko barszczyk, 82626 lub 812626 lub 347-2626. Kto pierwszy zadzwoni, ten dostanie... Proszę bardzo, karnecik na barszczyk i dwa paszteciki.

Dobra, dobra, skoro telefon nie działa w Sarze, także proszę bardzo, dzisiaj będę faworyzował, powiedzmy, wszystkich na kanale Ircowym. Kto pierwszy na Ircu, na PRIV, odezwie się do mnie, ten dostaje paszteciki i ten dostaje stosowny napój zwany barszczykiem.

Ja również dam wam jedno takie słowo, które zburzy mur. Słowem tym jest sar. A na dzisiaj ja się żegnam. Dobranoc Państwu, dobranoc wszystkim. Przypominam, Piotrek zdobył dzisiaj angaż na pasztecik do baru Garaż. Paszteciki i oczywiście stosowny napój zwany barszczem. A ja już Was żegnam. Piotrek Wnorowski, koncert życzeń, czyli podaj dalej, czas zakończyć. Dobranoc, życzę miłej nocy, do usłyszenia za tydzień. Przepraszam, dzisiaj trochę późno i dzisiaj trochę krótko, ale wszystkie praktycznie życzenia, które były do tej pory, wykorzystałem. A teraz Sumpto Acoustic, ja będę Twym aniołem, Twą radością, smutkiem, żalem, z pozdrowieniami dla Asi. Z pozdrowieniami dla Asi. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło i poręczy. Miłego i udanego tygodnia. Piotrek Wnorowski kończy tą audycję już dzisiaj. Kończy.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno,

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz do tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwile, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20:30.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartu.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Super.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

kolanie, kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka gdy nad oceanem, lat naszych młodych się uniosło.

słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot, tydzień później dwa razy w

kartę, o. Niniejszą epkę rzucę na torenty. Na stronie zrobię sobie wielki napis, tak otędy. Pierdolę kasę z MP3, przychodź na koncerty. Zależy mi pisz na te teksty, jak się zna kolędy. Mimo wszystko jestem jakoś spięty. Wszystko nagrywa się, bo cały lokal snapy kręci. Patrzę

zegarka nie le. Zuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie ruszy.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż. Nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk. Wosk. Wosk. Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

0: Komisariat.
1: Komisariat?
2: Komisariat.
1: Komisariat?
2: No komisariat. Komisariat.
3: Witamy wszystkich, witamy. Trochę spóźnione, ale zwarte, gotowe i pełne energii do zabawienia Was przez najbliższe 30 minut. Na mikrofonach, jak co tydzień, Gosia z Julką i jak co tydzień zapraszamy Was do komisariatu.

0: Mam nadzieję, że Depeche Mode wam bardzo się podoba, że zrobiliście sobie już włosy na cukier, jesteście gotowi do słuchania tej audycji i wszystkiego, co tu się dzieje. Tak. Chciałybyśmy
1: dzisiaj was zaprosić na farmę przyszłości, mianowicie na stronę Future Farmers, czyli właściwie farmerów przyszłości, którzy, jak sami mówią, lubią oscylować pomiędzy projektami zarówno do druku, internetem, przestrzenią fizyczną, czyli skupiają się na wielu różnych rzeczach.
0: Tak, założycielką firmy jest Ami Franceschini, która ma nietypowe nazwisko jak na Stany, a pochodzi z Kalifornii, ze Stanów Zjednoczonych. I ona to właśnie pewnego pięknego dnia postanowiła, że założy firmę, która będzie robiła rzeczy do internetu i do tej pory udało im się zrobić, współpracować z takimi firmami jak Adobe, Lucasfilm, Levi's, New York Times czy NASA na przykład.
1: Tak, zanim podamy wam stronę Future Farmers, zapraszamy was na stronę gry antywojennej, którą zaprojektowali właśnie ludzie związani z tym projektem. Grę można zagrać na stronie www.antiwargame.org.
0: Zaraz wszystko oczywiście znajdzie się na IRC-u. Czekajcie niecierpliwie, zaraz wszystko wpiszemy. I do tematu wrócimy za chwileczkę.

0: dobrze, czy już wszyscy są na stronie www.futurefarmers.com? Mam nadzieję, że wszyscy, bo to jest właśnie oficjalna strona naszych dzisiejszych bohaterów. I tam oczywiście możecie kupić fantastyczne wydawnictwo, czyli antologię ich wszystkich prac, czyli antologię prac od 95 do 2002 za jedyne $50. To jest naprawdę wyjątkowa okazja.
1: Dokładnie tak. I z tej strony możecie też wejść dzięki linkom na inną stronę, inny ciekawy gro eksperyment, który właśnie również zrobili ludzie z Future Farmers. Mianowicie w grę, w której trzeba ratować naturalne rośliny przed modyficznie zgenetyfikowanym pyłkiem.
0: Mm-hmm. No i możecie sobie uratować taką roślinę i tak, bo generalnie Future Farmers, jak sama nazwa wskazuje, są politycznie, ekologicznie zaangażowani i walczą oczywiście o to, żeby...
1: Dokładnie, bardzo wiele można się dowiedzieć na temat naturalnych sadzonek na ich głównej stronie internetowej.
0: Tak, jest to bardzo interesujące. Nie, a tak poza tymi ekologicznymi wstawkami strona jest bardzo ładnie zrobiona. Widać, że twórcy jakby uwielbiają obłe kształty animować, co zajmuje trochę czasu, jak wszyscy wiedzą, bo najtrudniej animować takie kształty i naprawdę warto pooglądać te rzeczy, które przypominają trochę ludziki Lego, trochę tak ekologiczne.
1: Czyli futurysy. Przypominamy www.futurefarmers.com.

0: Wyciszamy chłopaków, bo co prawda są bardzo mili, ale nastrojowo grobowi.
1: Tak, Depeche Mode to chyba nie był najlepszy strzał, musicie nam przyznać i wybaczyć, ale tak czasami bywa. Już nie będziemy nic zmieniać, bo zostało 5 minut raptem, a my jeszcze chciałybyśmy opowiedzieć wam kilka słów o Future Farmers, którzy teoretycznie siedzibę mają w San Francisco, ale oczywiście skład jest tak międzynarodowy, że to trudno stwierdzić, czy są w San Francisco, czy w Niemczech, czy w Danii, czy tak naprawdę w Nowej Zelandii, bo oczywiście wszyscy pochodzą z różnych stron świata i tam też mieszkają tak naprawdę.
0: Komunikują się za pomocą internetu, przesyłają sobie pliki i walczą z transferami, jak sami piszą.
1: Dokładnie. Jest to w tej chwili czteroosobowa, więc malusieńka firma tak naprawdę, ale prac stworzyli kilka ładnych i tak jak mówiłyśmy, warto zobaczyć je na stronie www.futurefarmers.com. I tak jak mówiłyśmy, główną założycielką jest Amy Franceschini. Jej jakby prawą ręką jest Josh On. A poza tym znalazł się też tam nasz taki, no powiedzmy, rodak, który mieszka obecnie w Kopenhadze, ale pochodzenie ma absolutnie polskie i nazywa się Sebastian Steifin. No tak, tak to właśnie brzmi. I jeszcze w zespole jest Sasha Merk, który mieszka w Niemczech z kolei, żeby było tak ciekawiej. I żeby było bardziej urozmaicenie. Natomiast no i jakby w projektach widać całą tą mieszankę kulturowo-etniczną i wszystko się przeplata i naprawdę powstaje coś bajecznego. Bajecznego. Chciałyśmy jeszcze was zapytać, czy ktoś może był na przykład wczoraj na pokazach z cyklu Młodej Myśli Krytycznej na animacjach Waking Life. Jeśli tak, to bardzo prosimy, odezwijcie się na IRC-u i opowiedzcie nam o swoich wrażeniach, bo my wam trochę opowiemy o naszych.

Słuchajcie, naprawdę wybaczcie nam bardzo to Depeche Mode. Bardzo, bardzo was przepraszamy, no ale tak jak mówię, tak już wyszło i chłopcy zaczęli grać, nie będziemy ich spędzać ze sceny. Widzę, że tutaj małe flirciki się rozwinęły na Irsu, natomiast nikt nie pisze o tym, czy widział Waking Life albo wczoraj, albo kiedyś. A to naprawdę ciekawa pozycja, tak naprawdę coś, co widziałam chyba pierwszy raz w życiu, chociaż nie do końca mi się podobało. To była taka animacja zrobiona na podstawie taśmy filmowej, więc chłopcy wykonali podwójną robotę, bo najpierw nakręcili film, a później jeszcze przetworzyli go na taśmie w komputerze, przetworzyli go na animację, która jest taka rozjechana, rozedrgana i po prostu totalnie jeżdżąca. Natomiast sama treść, jeśli ktoś widział, to wie, że jest to ciężar okrutny i nie wszyscy wytrzymują, wychodzą przed czasem i nie widzą jakby zakończenia i tego wszystkiego, co się dzieje. Dzieje się słownie dużo i animacyjnie sporo, natomiast fabularnie trochę mniej. Ale jeśli ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam, proszę sobie obejrzeć chociaż fragment, bo graficznie chyba warto. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mówiły odrobinę o animacji w filmie albo w ogóle o takim czymś jak animacja i chyba polecimy kilka fajnych filmików, nazwijmy to, ale to w przyszłym tygodniu. A dzisiaj powoli się żegnamy, nie wiemy, czy coś po nas nastąpi. Być może nastąpi, być może nie, ale powoli się żegnamy, prawda? Żegnamy się. No to żegnamy was tradycyjnie. Do zobaczenia. Julka i Gosia. Pa.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Dracena, twoja katana na moich plecach.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków.

kartę, o. Niniejszą epkę rzucę na torenty. Na stronie zrobię sobie wielki napis, tak odtędy. Pierdolę kasę z MP3-ek, przychodź na koncerty. Zależy mi, by znał te teksty, jak się zna kolędy. Mimo wszystko jestem jakoś spięty. Wszystko nagrywa się, bo